twym pomogą. Zajmę za nożą. Zajmę za nożą subelu, maksad na lumis. A je płosy by czes mi bynu, leszą mam albudnic. A zun carin milice je tarafę, by dół carin nukty. Je joje dół.